wujjanoota e piggal ko wona ne wawi ala no waɗa. Woɓɓe noon gona sadak kono ɗum janma musiba de